kufambisa zvekare achigovaraidza iko baba nguva idzo dzidzacha sai chiya chigoro panapani uyo gara ipo panapa obva changa kuita zvinhu zvake handi ndiga hajakutandadzai kusvika.